0: semana ya necesito intermitente y todo.
1: Iván, que se le viene grande la bici.
2: Daj mi to blinkę, podaj mi.
3: To możesz sobie zaczepić tutaj.
2: Nie, bo kurwa. Nie. No nie, niebezpiecznie.